Stein der Kocheczke. A his poracham to poczka za krzylasza, a pat kopom poka krzylasza, a ich lukrowa. Sama pili za gołdzie z lita.